0: Słuchają Państwo radiowej jedynki. Gościem muzycznych spotkań jest Krzysztof Duda, jedna z najwspanialszych postaci polskiej muzyki elektronicznej. Rzekłbym legenda. Przed momentem w jedynce kompozycja Czwórka z Plusem z płyty Wyspa Uśmiechu. I Krzysztofie, przed kilkoma minutami mówiłeś o tym, że ta kompozycja była rejestrowana na interesującym instrumentarium.
1: Tak. Rzeczywiście to na owe czasy to była taka pigułeczka instrumentów marzeń, można powiedzieć, każdego elektronika. Mnie się to udało. Instrumentarium tam wykorzystywane. Bas był nagrywany na syntezatorze Moga, Mikromóg. I on jest umiejscowiony z lewej strony. Z prawej strony będzie klawinet E7 Honera, więc słynny klawinet, na którym Herbie Hancock wszystkie swoje rzeczy nagrywał. Miałem po środku syntezator firmy ARP, AXXE model, który grał partie solowe. Również środek arpa solina, słynny smyczkowy instrument, na którym ABBA nagrywała też swoje smyczki w wielu kompozycjach. No i kultowy automat perkusyjny firmy Electroharmonix DRM-16. No to dzisiaj nawet niedawno patrzyłem na... A to taka puszka była, 20x20, malutka. I chciałem zobaczyć, to jeszcze gdzieś istnieje. No i rzeczywiście patrzę i w ogóle nie wierzyłem. Patrzę, $3000 to kosztuje. No więc po prostu są te instrumenty, które są kultowe, które mają jakieś takie swoje brzmienia do dzisiaj, są po prostu w ogromnym poszanowaniu i w ogromnej cenie, można powiedzieć.
0: Mają brzmienia, mają swoją duszę, ale także są wzbogacone o te wspomnienia kompozytorów, którzy te instrumenty obsługiwali. A przed momentem, proszę Państwa, Krzysztof Duda Państwu na czynniki pierwsze kompozycję Czwórka z Plusem brzmieniowo rozłożył. Krzysztofie, pytałem Cię o emocje dotyczące nagrań tych z lat 80., kiedy one powstawały. A dzisiaj, jak słuchasz tych utworów, to jakie emocje się w Tobie budzą? Bo ja zauważam niekończący się entuzjazm.
1: Ja Ci powiem, ja... Jestem takim człowiekiem, który wielkim sentymentem darzy nie tylko muzykę, ale wiele innych rzeczy w życiu. No i to może też wynika z mojego charakteru. Jestem człowiekiem pogodnym, uśmiechniętym. Zawsze do wszystkiego podchodzę z uśmiechem i może też dlatego i ta strona muzyczna też wyraża tą moją radość życiem.
0: Cieszę się, że o tym mówisz, bo to też jest temat do rozmowy, bo tytuły często twoich kompozycji właśnie są afirmacją tej radości. Wyspa Uśmiechu oczywiście, ale przypomnę Radosne Medytacje. To są też inne kompozycje z twoich innych płyt. To jest jakiś tutaj klucz do zrozumienia ciebie jako twórcy.

0: ale także i twojej twórczości. Ja myślę, że warto przypomnieć naszym słuchaczom także, że twoja muzyka przed laty bardzo często gościła w domach naszych za sprawą telewizji, ale także i radia. Jak to z kolei wspominasz, kiedy twoje poszczególne kompozycje istniały na przykład w Kultowej Sondzie, słynnym programie telewizji polskiej?
1: Tak, wspominam to bardzo z taką łezką, bo od dłuższego czasu już te rzeczy idą właściwie troszkę w zapomnienie. No, Sondy już nie ma, nie ma wspaniałych twórców, ale wspomnienia zostają. Lubię sobie wracać do tych utworów, czasami sobie włączam, jak to włączam, tak. Nie ma anteny dużej, no bo jest taka masa wspaniałych kompozycji, tylu młodych elektroników jest, tyle wspaniałej muzyki jest, także te utwory na pewno gdzieś lekko są zapomniane, ale dzięki takim ludziom, jak właśnie tutaj mój pan redaktor, to jeszcze można posłuchać tego na antenie wspaniałej jedynki.
0: Tak, cieszymy się, Krzysztofie, że mamy cię tutaj dzisiaj na antenie, że mamy cię w studiu, no i że możemy też rozkoszować się twoimi dźwiękami, bo to też jest moim zdaniem taka cecha charakterystyczna twojej twórczości, a jak wiesz, ja nie dość, że lubię, to jeszcze też i staram się jakoś tutaj trzymać rękę na pulsie, jeśli chodzi o twoje dokonania.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo jest mi miło, bardzo jest nam miło tutaj w jedynce. I mimo, że te kompozycje, które dzisiaj prezentujemy na antenie z płyty Wyspa Uśmiechu, mimo, że one powstały no, ponad 40 lat temu, niektóre, to one brzmią zaskakująco świeżo. I to jest taka konstatacja, która przychodzi mi do głowy, że po prostu twoja twórczość, mam wrażenie, że się nie starzeje.
1: Cieszę się za te miłe słowa.
0: Bo dla ciebie jako kompozytora przypuszczam, że te poszczególne utwory są jednak zapisem, no właśnie, pewnych emocji, pewnego czasu w twoim życiu. Być może także spraw związanych czy z twórczością, czy ze sprawami rodzinnymi. Są rodzajem pamiętnika, jak sobie wyobrażam.
1: Tak, bo niektóre rzeczy nawet były konkretnie pisane dla konkretnych osób. Na przykład taka kompozycja pod tytułem Akrim. A przeczytaj ją od końca.
0: A, to jest imię twojej żony.
1: Tak, a widzisz.
0: Irki. A widzisz. To pozdrawiamy.
1: I dziękuję. To była kompozycja dla niej, pisana. Między innymi też brała udział w ogólnopolskim konkursie na utwór muzyki elektronicznej i zdobyła tam wyróżnienie wśród wielu znakomitości.
0: No to takie, proszę państwa, ciekawostki dzisiaj od Krzysztofa Dudy w jedynce, w muzycznych spotkaniach. Krzysztofie, płyta przepiękna, fantastycznie się jej słucha. Jak mówię, zaskakująca jest jej świeżość. Zaskakująca dlatego, że te kompozycje powstały w latach 80. Natomiast co nas czeka jeszcze od ciebie, oprócz tej płyty, czy płyt, które jeszcze się szykują?
1: Więc tak jak mówiłem, Michał Wilczyński, mój wspaniały wydawca, wielkie szapoba dla niego, nie tylko ze względu na moją osobę, ale i w ogóle dla kultury polskiej, że on to po prostu wszystko ogarnia i wszystko wyciąga te ze starej szuflady, w cudzysłowie, rzeczy, które są czasami perełkami. Rzeczywiście, jak się słucha, prawda, czy Korzyński, czy Milian, no znakomite rzeczy. I w tej chwili będzie na lato obiecał materiał, który już jest złożony u niego. Ja już to złożyłem. Tam jest chyba 16 utworów. Rzeczywiście, i to chyba są kompozycje takie, które troszkę zaskoczą, jeśli chodzi o stylistykę, są może bardziej do przodu, bardziej odważne takie, bo tam już i sampling wchodzi w grę. Także myślę, że po ukazaniu tej płyty też będziesz zaskoczony.
0: Krzysztofie, dziękuję ci za spotkanie w jedynce, w programie pierwszym Polskiego Radia. Bardzo dużo zdrowia ci życzę.
1: Dziękuję.
0: I entuzjazmu. Niech on się nie kończy.
1: On się nie skończy.
0: Jestem pewien. No to Akrim na koniec.
1: Super.
0: Naszego spotkania.
1: Dziękuję
0: dzisiaj
1: bardzo.
0: W programie pierwszym Polskiego Radia. Krzysztof Duda, jedna z legend polskiej muzyki elektronicznej.
1: Dziękuję tobie, Kamilu. I dobranoc państwu.
0: Kłaniam się państwu, Kamil Wicik. Do usłyszenia.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Ślady na piasku.
1: Agnieszka Kozłowska-Łyską, dobry wieczór Państwu. A dziś zapraszam na wycieczkę. Majówka trwa, zatem może warto wybrać się do lasek. Rok 2026 to rok matki Elżbiety Różyczackiej, która założyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Zatem zapraszam na spacer. Jesteśmy w Laskach, piękna pogoda. Przywitała mnie pani Weronika. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Weronika Kolczyńska, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Stowarzyszenie w Laskach. Dzień dobry, witam panią, bardzo się cieszę na nasze spotkanie i zapraszam na wycieczkę po Laskach.
1: Na początek mapka. W samym środku prawie jest kaplica, ale obok Watykan i dom świętego Franciszka. Co to za Watykan?
2: My tutaj w Laskach mamy swoje takie zwyczajowe nazwy. Mamy Lipówkę, mamy Watykan, mamy Rondo Łez. I Watykan to jest taki budynek mieszkalny przy kaplicy.
1: Kto tam mieszka?
2: Pracownicy ośrodka, ale też byli pracownicy, emeryci. Jest też takie pomieszczenie dla rodziców, którzy codziennie na przykład odwożą swoje pociechy do szkół i mogą tam spędzić czas czekając na zakończenie zajęć.
1: Czy wszystkie osoby, które tu pracują, niedowidzą, słabowidzą?
2: Nie, jeżeli chodzi o towarzystwo, to najważniejszym takim charyzmatem jest triuno, czyli są to osoby niewidome, siostry zakonne i osoby świeckie. Bez tych trzech elementów nie ma lasek, tak to wymyśliła matka Czacka i tak staramy się do tej pory to kontynuować. Pracownicy to osoby świeckie, siostry i osoby niewidome również. Nauczyciele są osobami niewidomymi. Pani Jadzia z biblioteki jest też osobą niewidomą. W administracji pracuje pan Zbyszek na infolinii telefonicznej. Też osobą jest niewidomą, więc no, staramy się tutaj właśnie kontynuować to triuno.
1: Miała nas właśnie wycieczka.
2: Wycieczki są związane z beatyfikacją matki Różyczackiej. Mamy w kaplicy sarkofag, muzeum poświęcone matce Różyczackiej.
1: Bo matka Różyczacka została tu w okolicy pochowana, na cmentarzu.
2: Tak, tak. Wcześniej była pochowana na cmentarzu w Laskach. To jest tak nasz historyczny, piękny cmentarz. A teraz sarkofag jest w jej byłym pokoju, w którym mieszkała całą swoją posługę w Laskach, który znajduje się przy kaplicy.
1: Pójdziemy do sarkofagu?
2: Zapraszam. Idziemy do sarkofagu. Taka ciekawostka. Jesteśmy na bardzo obszernym terenie, ponieważ jest to aż ponad 70 hektarów. Wcześniej mówiliśmy o Watykanie, o naszym budynku, więc tak się śmiejemy, że nasz teren jest większy od Watykanu. I faktycznie no, widzimy tutaj bardzo liczne budynki. Niektóre są już prawie stuletnie, wymagają dużego remontu, dużej inwestycji. Niektóre są nowe, więc ten teren jest bardzo obszerny. I basen mamy, i szkołę podstawową. Wczesne wspomaganie to jest taka placówka, która zajmuje się dzieciaczkami, które dopiero co się urodziły i już jakieś tam problemy widać wzrokowe, to już od narodzenia. Później jest szkoła podstawowa specjalna, liceum, technikum, więc naprawdę

0: Tego jest tutaj bardzo sporo.
1: Przed wjazdem na parking widziałam stadniny, to wasza?
0: Tak, jak najbardziej. Też mamy koniki, prowadzimy zajęcia z hipoterapii.
1: Dzieci niewidomych.
0: Tak jest, oczywiście. Wszystko, co tutaj robimy, to po to, żeby służyć osobom niewidomym i żeby dzieci, które u nas się wychowują i uczą, żeby mogły w dorosłym życiu prowadzić samodzielne i satysfakcjonujące życie.
1: Hipoterapia to jest terapia, to jest sposób leczenia. Natomiast czy osoby niewidome potrafią jeździć konno?
0: Nie, samodzielnie oczywiście nie jeżdżą, ale na przykład mamy licznych też sportowców, którzy samodzielnie uprawiają sport. Mamy narciarzy biegowych, którzy będą uczestniczyli w paraolimpiadzie. Mamy pływaków, na nartorolkach jeżdżą. Mamy specjalną grę dla osób niewidomych, to jest goalball. To jest taka gra zespołowa, która polega na tym, że trzech zawodników kontra trzech zawodników. Piłeczka ma w środku dzwoneczek, żeby było słychać. I zadaniem jest, żeby zdobyć jak najwięcej bramek. I tu jesteśmy właśnie przed kaplicą i możemy do niej wejść. To jest z 20 lat kaplica.
1: Kaplica Matki Bożej Anielskiej. Kaplica cała z drewna w środku.
0: Tak. Taki klimat właśnie drewniany, naturalny, żeby właśnie tutaj nawiązać do Puszczy Kampinoskiej, w której jesteśmy i do takiej prostoty franciszkańskiej.
1: Pokój, w którym żyła i umarła matka Elżbieta Róża Czacka.
0: Wcześniej tu właśnie był pokój, w którym mieszkała matka i teraz jest tak pomieszczenie z sarkofagiem, gdzie można chwilę się wyciszyć, pomodlić się, powierzyć swoje radości, troski matce. Jak się pierwszy raz tutaj przyjeżdża, to
1: zabłądzić można.
0: Można zabłądzić, takie poczucie właśnie oddzielnego świata, takiego samowystarczającego na pierwszy rzut oka, ale też no, bardzo tutaj staramy się i dbamy o to, żeby uczniowie właśnie byli przygotowani już później, jak skończą nasze szkoły i pójdą na studia, założą rodziny, to staramy się właśnie otwierać ich na świat i prowadzić różne kontakty, wymiany z innymi placówkami i nawet za granicy, żeby właśnie jak najwięcej było takich kontaktów.
1: I tutaj mamy kolejny drogowskaz. Dom Doleńskiego, internaty, szkoła specjalna, podstawowa, ponadpodstawowa i wczesne wspomaganie. I cmentarz.
0: I cmentarz, tak. A my teraz idziemy do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i do przedszkola.
1: Czyli w lewo.
0: Czyli w lewo.
1: Tutaj śpiew słychać, muzykę.
0: Tak. To był taki mały oddział szkoły specjalnej Świętego Maksymiliana, ponieważ teraz remontujemy szkołę specjalną właśnie i dopóki trwa remont, to właśnie klasy Świętego Maksymiliana są w różnych budynkach ulokowane i to był akurat śpiew, pewnie lekcja religii albo może jakaś lekcja muzyki. Przedszkole jest takim wyjątkowym miejscem, ponieważ jako jeden z nielicznych przedszkoli w ogóle w Polsce właśnie też ma oddział z internatem, czyli też dzieciaczki mogą tutaj spać, takie maluszki już.
1: I są takie dzieci?
0: Tak, są oczywiście. My wejdziemy do środka, zobaczymy właśnie, jak się dzieci bawią i też również internat.
2: Dzień dobry.
1: Przez krzyż do nieba to powitanie. To powitanie sióstr franciszkanek.
3: Tak. Siostra Julita Siedlecka, jestem dyrektorem przedszkola i wczesnego wspomagania. To bardzo podkreślam, bo to jest bardzo ważny czynnik naszej pracy, bo wczesne wspomaganie zaczyna się od bardzo malutkich dzieci.
1: Bardzo malutkich, czyli jakich?
3: Czyli tak od 6 miesiąca życia już mamy kontakt z takim dzieckiem, albo ja jadę do rodziców i nawiązuję kontakt i wspieramy się jak tylko możemy. To jest bardzo trudny okres dla rodziców, to jest trauma po stracie zdrowego dziecka. Rodzice są bardzo często załamani i to bardzo jest potrzebne takie wsparcie, towarzyszenie i bycie z tymi rodzicami. I od 6 miesiąca życia już proponujemy, żeby rodzic przyjechał z takim dzieciątkiem do nas i wtedy rozmawiamy z rodzicami, prowadzimy taki dialog, taki instruktaż, jak można przy takiej nawet codziennej pielęgnacji, w codziennym życiu można bardzo dużo pomóc dziecku już w takim prawidłowym rozwoju, żeby nie było opóźnień, bo każde dziecko niewidome z tytułu tego, że nie widzi, no to ma prawo mieć różne opóźnienia. A czym rodzice są bardziej świadomi, czym szybciej wdrożą pewne czynniki, które pomogą się rozwijać prawidłowo dziecku.
1: A propos wczesnego wspomagania, taka rada, jeśli słuchają nas

0: rodzice takich malutkich dzieci, już niewidzących, jak postępować z takim dzieckiem, żeby dobrze funkcjonowało?
1: Przede wszystkim przy pielęgnacji na przykład już można z dzieckiem niewidomym większy mieć kontakt, tłumaczyć, rozmawiać. Nie można dziecko tak wziąć na ręce jak normalne dziecko i iść, przejść gdzieś tam. Sama nawet kąpiel na przykład, to już mówimy, prawa rączka, lewa nóżka i już przy tych pielęgnacjach bardzo dużo można pomóc, tylko trzeba jakby rodziców tutaj uświadomić.
0: Że z takim dzieckiem opisowo bardzo tak. Rozmawiamy.
1: Tak. Dużo mówimy, dużo pokazujemy, nie stronimy z tym dzieckiem, że gdzieś tam nie, bo po co? Właśnie wręcz odwrotnie, dla takiego dziecka na przykład bycie w kuchni jest to wielka frajda, bo są inne zapachy, bo inna zupa się gotuje, bo coś tam mama robi. A już jak czym starszej jeszcze może tam sobie rączkami postukać łyżkami albo pokleić pierogi, to jest fantastyczna zabawa, rozwój emocjonalny z rodzicami, a przy tym zajęcia manualne, czyli ćwiczymy paluszki.
0: To teraz kolejny etap, czyli okres przedszkolny.
1: I właśnie kolejnym etapem właśnie jest przedszkole. Nasze przedszkole to jest jedyne w Polsce, które jest z internatem. To tak bardzo szumnie brzmi, ale mamy kilkoro łóżeczek, zaraz pani pokażę. I dzieci od poniedziałku do piątku zostają, te, które są z dalszych terenów. A dzieci mamy z całej Polski, z Lublina i z Rzeszowa i z Radomia. Takie okolice, gdzie bardzo byłoby trudno codziennie dziecko dowozić. Na weekendy wszystkie dzieci jadą do domu. A normalnie w przedszkolu, no to tak zajęcia wyglądają jak w normalnym przedszkolu. Oprócz bardzo dużo takich indywidualnych zajęć i naszego takiego indywidualnego podejścia do dziecka, bo każde dziecko no troszkę jest na innym etapie rozwoju, czegoś innego potrzebuje, ale mają orientację przestrzenną już od pierwszych dni, jak tylko dziecko się pojawi w przedszkolu, żeby potrafiło samodzielnie się poruszać od salki, do łazienki. Czynności samoobsługowe są bardzo istotne w przedszkolu.
0: Bez niczyjej pomocy?
1: Bez niczyjej pomocy.
0: Dzieci chodzą z laskami?
1: Jest taki przedmiot, że dzieci się uczą. Na początku to jest koło i z takim kołem dzieci czasami nasze wędrują, można zobaczyć na alejkach, a już takie mądrzejsze i takie potrafiące coś więcej już zaczynają z białą laską chodzić.
0: To jak już jesteśmy przy tym chodzeniu, to takie pytanie mi się nasuwa, bo wielokrotnie widząc na ulicy osobę dorosłą nawet z laską, tak stoję z boku, zastanawiam się, czy pomóc, na przykład jak pan przechodzi przez ulicę, czy lepiej się nie odzywać, obserwować, czy po prostu iść w swoją stronę.
1: Jeżeli widzimy, że niewidomy idzie samodzielnie i mamy poczucie, że wie, gdzie idzie i prawidłowo idzie i nic się nie dzieje złego, można zostawić, niech idzie w swoim zamierzonym kierunku. Natomiast jeżeli widzimy, że jednak potrzebuje pomocy, że jest niepewny, że coś się dzieje, to trzeba normalnie podejść, przede wszystkim się przedstawić. Nie wiem, nazywam się Marysia i czy panu pomóc? Zapytać, czy panu pomóc, czy pani pomóc? I jeżeli ten niewidomy powie tak, pomóc, to wtedy, proszę bardzo, nawiązujecie kontakt. Jeżeli podziękuję, uszanować i dać wolność.
0: To już pierwszy instruktaż mamy za sobą. Teraz idziemy
1: dalej.
0: Długa ta aleja lipowa. Duży teren.
2: Tak, no ogromny, ponad 70 hektarów.
0: Tutaj po lewej stronie właśnie hipoterapia się odbywa.
2: Tak, po dwóch stronach Alei Lipowej właśnie widzimy pola. Hipoterapia się odbywa w różnych terenach, bo i trochę w lesie, i trochę na polu, i trochę na alejkach. Ważny jest ten kontakt właśnie z koniem, z zwierzakiem, żeby go dotknąć. Żeby
0: poczuć.
2: Poczuć, tak. Żeby nie tylko z opisu, że kopyta, że nogi, że pysk, tylko właśnie to jest bardzo ważne, żeby dzieci dotknęły wszystkiego, czego mogą dotknąć. Na lekcji przyrody dzieci wychodzą na dwór. Pomaga w tym właśnie okoliczna puszcza. Mogą pójść, dotknąć drzewa. Przy liceum jest sad, są jabłonie. I kiedy na jesieni mogą zerwać jabłko, mogą poczuć, mogą ugryźć. Mogą trzęść tym drzewem i sprawdzać, czy te jabłka spadają. Muszą dotknąć wszystkiego.
0: Bo to przecież edukacja osób niewidomych to polega też na odczuwaniu tych wszystkich innych zmysłów, na dotyku.
2: Tak, bardzo staramy się właśnie uczyć wszystkimi zmysłami. Jest to podstawa tak naprawdę w nauczaniu dzieci z dysfunkcją wzroku, żeby doświadczyć i dotykiem, i zapachem, i słuchem. Słuch jest bardzo ważny w poruszaniu się, w nauce samodzielnego poruszania o lasce na mieście, żeby usłyszeć, jak szumi las.

0: las, że obok jest las. Jak na przykład jesteśmy w metrze, to wtedy słyszymy zupełnie inny dźwięk powietrza niż na przykład na przestrzeni między blokami. Więc te zmysły są wykorzystywane we wszystkich dziedzinach.
1: To już dochodzimy tutaj do internatu, tak? I do szkoły?
0: Dochodzimy do budynku internatu. Szkoła jest troszeczkę obok, a przed nami właśnie idą konie.
1: Dwa.
0: Tak, idą dwa konie. Tam się odbywały zajęcia z hipoterapii. Można się poczuć jak na wakacjach, prawda? Jeżeli chodzi o internaty, to też to jest taka ważna część w wychowywaniu, ponieważ dzieciaki się uczą samodzielnego robienia śniadań, samodzielnych robienia kolacji. No, z obiadów ich zwalniamy, ale też są różne zajęcia z gotowania właśnie, żeby jak najwięcej się samodzielności nauczyć. Również w internatach odbywają się zajęcia z terapii widzenia i z samodzielnego poruszania się. Więc to jest taka ważna część rehabilitacyjna, która wspomaga nie tylko część edukacyjną, ale właśnie takie samodzielne życie. Dochodzimy do tak zwanych jabłonek, czyli kolejna taka nasza zwyczajowa nazwa. To są szkoły ponadpodstawowe, czyli liceum, technikum i szkoły policealne.
1: I tutaj już po raz pierwszy widzę kogoś z laską.
0: Tak, tutaj jest uczeń z chyba świętego Maksymiliana, bo tu też są zajęcia ze szkół zawodowych.
1: Czego uczą się ci już dorastający chłopcy czy dorastające dziewczyny?
0: No jeżeli chodzi o technikum, to mamy trzy kierunki. Jest to tyfloinformatyk, programista i masażysta. Programista jest kierunkiem świeżym.
1: Dość wymagający kierunek.
0: Tak, tak, tak. Jest to taka odpowiedź na potrzeby współczesnego świata, gdzie ta branża właśnie informatyki IT się rozrasta w tempie no, szaleńczym i tych specjalistów właśnie w programistyce jest potrzeba coraz więcej i niewidome osoby jak najbardziej się w tym spełniają.
1: Pracownia chemii, pomocy brajlowskich. Co my tu jeszcze mamy? Pokój nauczycielski to jak wszędzie. I jest pan dyrektor. Panie dyrektorze, na dzień dobry przywitało nas mnóstwo pucharów. W jakich to dziedzinach?
2: Nazywam się Piotr Dziuba, jestem dyrektorem szkół ponadpodstawowych. Przede wszystkim to jest na pewno golbal, pływanie.
1: I tutaj młodzież uczy się konkretnego zawodu?
2: Dwóch konkretnych zawodów, jeśli chodzi o szkoły średnie, natomiast również dwa zawody, jeśli chodzi o szkoły branżowe pierwszego stopnia, więc jeśli chodzi o szkoły średnie, to mamy dwa technika. Technikum masażu, które kształci techników masażystów i technikum dla niewidomych, które kształci techników informatyków.
1: A gdzie pracują wasi uczniowie?
2: Te umiejętności, które oni u nas zdobywają, umiejętności tworzenia baz danych, wprowadzania różnego rodzaju danych.
1: Bo to musi być jakiś specjalny komputer, bo przecież oni nie widzą.
2: Owszem, ale korzystają ze specjalistycznego oprogramowania, które no, sprzyja po prostu temu, że osoba niewidoma spokojnie może się w tym środowisku komputerowym poruszać. Na pewno najtrudniejszy jest obraz graficzny, jeśli chodzi o obsługę i dla osoby niewidomej, tak? Bo on jest najmniej jakby czytelny. Natomiast wszystkie inne rzeczy związane z poruszaniem się w środowisku komputerowym, obsłudze programów i tak dalej, są właśnie możliwe dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu, także syntezatorowi mowy NVDA, który jest
3: powszechny. Uświadomić, że widzi. Musimy mu pokazać jego możliwości, pokazać to, że dostrzega bodźce wzrokowe, że może czerpać z nich jakieś informacje i dalej kolejnymi krokami po prostu uczymy. Też starsze dzieci, jak zinterpretować obraz, który jest niewyraźny, który jest zamglony, który dla nas rzutem oka jakby już wiemy, co to jest, tak? A dla dziecka, które, czy w ogóle dla osoby słabowidzącej, która widzi obraz w sposób taki...
1: Na górze niebieskie, tu zielone.
3: Uczymy, pokazujemy, że z tych informacji, z tych niewyraźnych informacji dla dziecka możemy pokazać, nauczyć, jak wyciągnąć po prostu informacje, jak zinterpretować, jak zobaczyć to. Często są to pewne plamy kolorów, pewne plamy jakichś też świateł i uczymy, jak właśnie zobaczyć, jak zobaczyć to, co jest niewyraźne, to co jest właśnie w tym słabym obrazem.
1: Poprzez opisy, poprzez pokazywanie. przedmiotów?
3: Również przez to, że czerwona plama z jakimś ogonkiem, kraseczką na górze, to na obrazku może być jabłko, tak? Że jabłko jest okrągłe, że najczęściej jest czerwone i tak możemy ten obraz interpretować. Ale też uczymy posługiwania się różnymi sprzętami ułatwiającymi widzenie.
1: Czyli na przykład?

0: Na przykład są to lupy, lupy elektroniczne, cały sprzęt taki optoelektroniczny, który po prostu pomaga lepiej widzieć.
1: Tutaj pani jest uczniem, on się denerwuje, czy denerwujesz się?
0: To jest chłopiec, który akurat nam na to pytanie werbalnie nie odpowie, bo jest dzieckiem niemówiącym. Trochę się chyba już zaczyna niepokoić, bo moja uwaga skierowana teraz jest już na kogoś innego.
1: I nie mówi, i niedowidzi.
0: Tak, widzi słabo i nie komunikuje się w sposób werbalny, ale słyszy. Więc jakby tutaj też szukamy drogi, którą chłopiec będzie mógł najlepiej wyrazić też swoje potrzeby.
1: I tak oto nasza wycieczka dobiegła końca. Jeszcze wiele pytań można by zadać. Można też obejrzeć film Widzieć w ciemności, dostępny na VOD o matce Elżbiecie Róży Czackiej. A ja życzę Państwu dobrego, pogodnego majowego weekendu. Agnieszka Kozłowska-Łysko, do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Posłuchajmy dalszego ciągu rozmowy Karla von Wedela i Jana Żychonia. Przed nami piąty fragment powieści szpiegowskiej Roberta Michniewicza Fałszywa gra. Czyta Mariusz Bonaszewski.
2: Jestem Niemcem, ale nie akceptuję tego, co dzieje się w mojej ojczyźnie. Jestem przekonany, że władza w rękach Hitlera i jego akolitów to zło i groźba dla wszystkich zwolenników demokracji, czyli dla znacznej części moich rodaków. Faktycznie tylko część z nich głosowała na NSDAP i nie wszyscy popierają faszyzm. A za tragedią rozgrywającą się w Niemczech, dotykającą przeciwników Hitlera, tak jak powiedziałeś, idzie perspektywa wojny przeciwko innym wolnym krajom. Zobacz, jaki to paradoks. Narodowi socjaliści zdobyli władzę dzięki demokracji i mając ją w rękach, chcą zniszczyć ten typ ustroju państwa. Koszmar. Wiem, że jesteśmy zgodni w naszych ocenach sytuacji, powiedział Polak. Pisałeś w listach do mnie o chęci zemszczenia się na faszystach za śmierć twojego ojca, ale także za ich zamiar zniszczenia wolności w twojej ojczyźnie i w Europie. Patrzył na rozmówcę, jakby upewniając się co do jego reakcji. Zobaczył, że von Wedel skinął głową. W związku z całą tą sytuacją chciałbym cię zapytać, czy zgodzisz się na współpracę z polskim wywiadem? W pokoju zapadła cisza. Karl von Wedel poczuł, jak raptownie przyspieszyło mu tętno. Właściwie idąc na Rue René Blum, spodziewał się tej propozycji, ale kiedy padła ona z ust Żychonia, stanął przed realnym wyborem. Rozumiał powagę sytuacji. To już nie była swobodna rozmowa znajomych przy lampce koniaku. Wyrażając zgodę, zdradzi swój kraj i narazi się na dotkliwą karę w razie wpadki. Może zapłacić życiem za to, że teraz zaakceptuje ofertę Polaka. Jednocześnie był przekonany, że jego pozytywna decyzja nie krzywdzi Niemiec i Niemców, a jest skierowana wyłącznie przeciwko władzy nazistów i ma pozwolić na pokonanie tego wcielonego zła. Jeżeli przyczyni się do przywrócenia wolności i demokracji, a także pokoju, to ze wszech miar warto zaryzykować. Przez chwilę pomyślał o ojcu i jego ewentualnej reakcji. Natychmiast odrzucił to skojarzenie, nie chcąc szukać uzasadnienia swojej decyzji w poglądach nieżyjącego taty. Już wiedział, co powinien zrobić. Janie, z pełną świadomością możliwych konsekwencji,

0: negatywnych, ale przede wszystkim pozytywnych, zgadzam się, powiedział.
1: Mariusz Bonaszewski przeczytał piąty fragment powieści Roberta Michniewicza Fałszywa gra. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Czarna Owca. Jutro ciąg dalszy.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: W majówkę tradycyjnie czeka nas wielkie piłkarskie święto.
4: Finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym w Warszawie.
3: Górnik Zabrze spotka się z Rakowem Częstochowa.
4: Jak mówi trener Górnika Michał Gaszparik, kibice potrafią zrobić wiele, by zobaczyć to spotkanie.
5: Przychodził do mnie jeden pan i powiedział, że on miał mieć 2 maja wesele, ale że zmienił, bo on wierzy, że my będziemy w finale.
3: Oskar Repka, pomocnik Rakowa, wierzy jednak, że Puchar pojedzie do Częstochowy.
6: To jest marzenie na pewno zagrać na Narodowym i wygrać tam finał. A czy wygramy? No oczywiście, że tak.
4: Finał Pucharu Polski w programie pierwszym Polskiego Radia.
3: Transmisja już jutro od 16:00.
4: Filip Jastrzębski
3: i Tomasz Kowalczyk.
4: Zapraszamy.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Tylko dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Gotowi na majówkę?
9: Tak!
8: Hamak?
9: Jest!
8: Grill?
9: Jest!
8: Zdrabki i gry Lotto?
9: Są!
10: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
12: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
11: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
12: Ach, ci panowie z Media Expert.
11: Prawda?
13: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Keno kręci nas już 18 lat.
15: A my się rozkręcamy.
14: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
16: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
17: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
16: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
15: Ale to kręci.
14: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Tylko dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty po północy, Ewa Mierzejewska, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Stany Zjednoczone wycofują 5000 żołnierzy z Niemiec, ogłosiły amerykańskie władze. Rzecznik prasowy Pentagonu Sean Parnell przekazał, że stanie się to w ciągu najbliższych miesięcy. Wczoraj Donald Trump mówił o możliwości redukcji amerykańskich sił zbrojnych w Niemczech. Amerykański prezydent skrytykował też niemieckiego kanclerza Friedricha Merca. Stwierdził, że jeśli chodzi o wojnę USA i Izraela z Iranem, kanclerz Niemiec nie wie, o czym mówi. A Merz kilka dni temu stwierdził, że Irańczycy poniżają Stany Zjednoczone w rozmowach dotyczących zakończenia konfliktu. Administracja Trumpa w ostatnim czasie wielokrotnie krytykowała NATO za brak wsparcia dla działań USA i Izraela w konflikcie z Iranem. Chodziło m.in. o to, że państwa sojuszu nie wysłały swoich sił morskich, które mogłyby pomóc w zabezpieczeniu i odblokowaniu cieśniny Ormus. W Niemczech stacjonuje około 37 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Wczoraj Donald Trump mówił też, że rozważyłby wycofanie wojskowych z USA, z Włoch i Hiszpanii. Strażacy zakończyli działania gaśnicze w lesie na zboczu Baraniej Góry. Na miejscu pozostają jednak przedstawiciele Lasów Państwowych, by dozorować miejsce pojawienia się ognia. Z żywiołem walczyły 23 zastępy Straży Pożarnej z Żywca i 14 zastępów z Cieszyna, a także samolot gaśniczy. Na szczęście nie było poszkodowanych. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego o zaatakowanie nożem wójtki mazowieckiej gminy Stara Kornica. Aspirantka Weronika Wujek z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach przypomina, że do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu.
1: W minioną środę w budynku urzędu Stara Kornica 42-letni mężczyzna zaatakował ostrym narzędziem wójta gminy. Kobieta z obrażeniami ciała została przetransportowana lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala. Sprawca został zatrzymany na miejscu.
0: Stan kobiety jest stabilny. Sprawca został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał wczoraj zarzut m.in. usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie. Sadownicy nie zostaną bez pomocy po przymrozkach, a od razu po majówce w poniedziałek resort rolnictwa zacznie szacować straty. Na spotkaniu z właścicielami upraw w Lubelskiem minister Stefan Krajewski zapewniał, że poszkodowani otrzymają wsparcie.
2: Przymrozki ostatnich nocy doprowadziły do ogromnych strat w uprawach owoców. Rolnicy i sadownicy od kilku dni apelują o pomoc i domagają się rekompensaty za straty, jakich doznali. Minister Krajewski spotkał się dziś z sadownikami i rolnikami w województwie lubelskim. Zapewnił ich, że wszyscy, którzy stracili swoje plony, na pewno otrzymają wsparcie.
3: Dzisiaj nasza rola to wsparcie i pomoc wszystkim, którzy takiego wsparcia oczekują, takie wsparcie będzie.
2: Minister podkreślił, że resort ma już gotowy plan działania. Pierwszym krokiem będzie oszacowanie rozmiaru szkód w całej Polsce.
3: Od poniedziałku mam nadzieję, że wszyscy wojewodowie powołają komisję we wszystkich samorządach, tak żeby jak najszybciej oszacować poziom strat i móc wystąpić do Komisji Europejskiej wzorem lat ubiegłych o nadzwyczajną pomoc.

0: Ale też zabezpieczyliśmy pieniądze w budżecie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Sadownicy podkreślają, że przymrozki niemal całkowicie zniszczyły ich plony. Daria Kania, Polskie Radio.
2: To są aktualności jedynki.
3: Alergia, infekcja, a może jedno i drugie. Eksperci podkreślają, że często alergia toruje drogę infekcji. Obecnie pylą brzozy i trawę. Alergolog dr Piotr Dąbrowiecki radzi nie lekceważyć objawów przeziębienia, bo równie dobrze mogą to być objawy alergiczne.
4: Świąt spojówek oczu, napady kichania, leci nam wodnista wydzielina albo spływa nam ta wydzielina, mamy chrząkanie, odkasłujemy, no to może być to alergia. I w tym momencie nie czas na diagnostykę, czas na leczenie, tak? Czyli trzeba się zgłosić do swojego lekarza rodzinnego, uzyskać leki objawowe, które tu i teraz pomogą nam zawalczyć z alergią, ale pomogą nawet łagodniej przejść przez tą infekcję.
3: Powtarzające się o tej porze roku objawy przeziębienia mogą świadczyć o alergii, dlatego warto skonsultować się z lekarzem.
4: Dlaczego majówka zamiast przyjemnej była przepłakana czy przekichana, tak? Bo to często jest alergia. Mniej więcej 40% osób mieszkających w Polsce ma dodatnie testy. 1/3 to są objawowi alergicy, czyli 12 milionów osób w Polsce może mieć takie objawy.
3: A nieleczona alergia może z kolei prowadzić do astmy. W najbliższy wtorek przypada Światowy Dzień tej choroby. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
3: Noc gwiaździsta, ale chłodna. Temperatura minimalna od 1 stopnia na Podhalu i około 5 w centrum, do 7 na ziemi lubuskiej, na północy, wschodzie i południu kraju alerty przed przymrozkami, tam do minus 2 stopni. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1017 hektopaskali. Sobota będzie bardzo słoneczna i bardzo ciepła, na termometrach do 27 stopni na zachodzie Polski.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Dziś jest sobota, 2 maja, to 122 dzień roku. Słońce wzejdzie o 5:06, zajdzie o 20:00, co oznacza, że dzień będzie trwał 14 godzin i 54 minuty. W jedynce czas na krótką kartkę z kalendarza. 134 lata temu w Łodzi wybuchł strajk powszechny, w którym wzięło udział 70 tysięcy robotników. Został on krwawo stłumiony, około 200 osób zostało zabitych. 107 lat temu w Warszawie Hugh Gibson złożył listy uwierzytelniające i został pierwszym posłem nadzwyczajnym i ministrem pełnomocnym, czyli ambasadorem USA w Polsce. 105 lat temu w nocy z 2 na 3 maja na Górnym Śląsku wybuchło trzecie powstanie śląskie. Na jego czele stanął Wojciech Korfanty. 86 lat temu z więzienia na Pawiaku Niemcy wysłali pierwszy transport do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. Wśród około 1500 wywięzionych mężczyzn było wielu przedstawicieli polskich elit. 81 lat temu żołnierze pierwszej Armii Wojska Polskiego zawiesili biało-czerwony sztandar na kolumnie zwycięstwa w Berlinie. Wydarzenie to upamiętnia ustanowiony w 2004 roku obchodzony dziś Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. 74 lata temu w Warszawie rozpoczęła się budowa Pałacu Kultury i Nauki. 20 lat temu minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski podpisał akt powołania Muzeum Historii Polski w Warszawie. Imieniny obchodzą dziś Anatol, Borys, Walenta oraz Zygmunt. Najlepsze życzenia od Radiowej Jedynki.
2: Autopromocja.
5: Choć zazwyczaj mówi tak.
6: Nie myślałem jeszcze na ten temat.
5: To specjalnie dla nas uchyli drzwi do swojego świata. To będzie rozmowa inna niż wszystkie. Gościem programu Pierwszego Polskiego Radia będzie objawienie ostatnich miesięcy w polskim sporcie. Trzykrotny medalista olimpijski, skoczek narciarski, słowem Kacper Tomasiak.
6: Stres u mnie powoduje dosyć taką większą adrenalinę, szczególnie zaraz przed skokiem. I przy okazji jakby nie podwoduje takiego spięcia.
5: Tak Kacper mówi o przepisie na olimpijski sukces. Kacper Tomasiak w jedynce, jutro po 20:00. Zapraszam, Andrzej Grabowski.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka w drodze. Specjalna noc dla kierowców.

Jedynka w drodze. Dominika Jędz, wydawca, Tomasz Cieślak, realizator i Kajetan Tłokowski. Będziemy Państwu towarzyszyć tej nocy. Dzień dobry. Jedynka w drodze dziś dla kierujących, jeżdżących i chodzących. W trakcie tradycyjnej majówki przedstawimy zasady ruchu rowerów, hulajnóg elektrycznych, urządzeń wspomagania ruchu, w skrócie UWR, i urządzeń transportu osobistego, w skrócie

UTO. Ta wiedza może się przydać też kierowcom. A naszym przewodnikiem po gąszczu przepisów będzie Filip Grega, edukator w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego, instruktor nauki i techniki jazdy oraz egzaminator prawa jazdy. Za swoją działalność w 2018 roku otrzymał statuetkę Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego w kategorii osoba, a w 2023 roku najwyższe honorowe odznaczenie w branży transportowej, zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli mają Państwo pytania związane z przepisami ruchu drogowego, spróbujemy na nie odpowiedzieć. Czynny jest nasz warszawski telefon 22 645 22 66. Tej nocy są dobre warunki do jazdy. Lokalnie na Kujawach mogą wystąpić zamglenia. Jest dosyć zimno jak na tę porę roku. Na obszarach podgórskich Karpat nad ranem temperatura może spaść do minus 1 stopnia Celsjusza, a na Warmii, Mazurach i Podhalu przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Podróżujący po Polsce powinni uważać na drodze krajowej S19D w wyniku kolizji między węzłami Kraśnik Południe i węzłem Wilkołaz. Zablokowany jest lewy pas na jezdni w kierunku Rzeszowa. Jedynka w drodze, ruszamy.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: A nawet jedynka w drodze. Jesteśmy połączeni z Filipem Gregą. Dzień dobry.
2: Dobry, dobry wieczór, witajcie.
1: Tak jak przedstawiałem, pracę i czas Filipa Gregi wypełnia działalność związana z propagowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego. No i poprosiłem, żeby był gościem tej nocy w czasie majówki, kiedy z jednej strony odpoczywamy, ale z drugiej strony często wyjechaliśmy gdzieś na ten odpoczynek, a pogoda i ciepła aura skłania do tego, żeby na przykład wyciągnąć z piwnicy, z garażu, ze schowka rower i spróbować swoich sił i poruszania się, jak mówią, o wiele zdrowszego na rowerze. No właśnie, rowerzyści. Z jednej strony każdy może być rowerzystą i wtedy samochody mogą stanowić dla niego niebezpieczeństwo i zagrożenie, bo na rowerze nie jest niczym chroniony. Z drugiej strony często zachowania rowerzystów denerwują kierowców. Zacznę więc może od zapytania, jak to wygląda z pozycji instruktora nauki i doskonalenia techniki jazdy w czasie jazd szkolnych czy też egzaminacyjnych, jakie najczęstsze, najgroźniejsze, najbardziej karygodne błędy rowerzystów dostrzegasz?
2: Rower to piękna rzecz. To jest urządzenie, które ma wielką przyszłość. Wielką przeszłość i wielką przyszłość na pewno. Skłaniamy się tak na świecie ogólnie jednak do tego ruchu, do tej mobilności rowerowej, bo ona jest zdrowa i przyjemna. Podobno, ale nie mogę być hipokrytą, nie mogę mówić, że ja jeżdżę rowerem często. Nie, tak się nie dzieje. Natomiast obserwuję rowerzystów, ale też jeżdżę czasami. To nie jest tak, że w ogóle nie wiem, o czym mówię.
1: To tak jak ja też czasami jeżdżę.
2: Wypada. Staram się jeździć wszystkim, czym można, dlatego żeby właśnie nie wypaść z sprawy i też mieć tą świadomość, no bo czasami zadzwoni redaktor Kajetan i zapyta, jak to jest, no i będę musiał coś powiedzieć, więc trzeba mieć świadomość. Otóż rowerzyści generalnie nie jeżdżą wcale tak źle. Wiem, że teraz pewnie się część słuchaczy oburzy, ale myślę, że nie jest tak tragicznie, tylko że jest ich po prostu dużo. Jeżdżą szybko, w wielu przypadkach jeżdżą szybko i dużo jest też tych rowerów takich wynajmowanych. Już nie wspomnę o tych rowerach elektrycznych, które w tej chwili się masowo pojawiły na drogach i tutaj prędkości naprawdę bywają bardzo, bardzo duże. I te podstawowe błędy, które się... Błędy. No tak należy to nazwać. Zachowania, które powiedzmy sobie nie powinny się pojawiać, nie powinny się manifestować na drogach, no to wiadomo, irytują nas, kiedy rowerzyści jadą obok siebie, prawda? Przepis dopuszcza jazdę obok siebie pod warunkiem nieutrudniania ruchu kierowcom. No, powstaje pytanie, kiedy to jest utrudnianie, czy kiedy my musimy ich wyprzedzić za pomocą zmiany pasa ruchu zupełnie na sąsiedni, to już jest utrudnianie, czy to jeszcze nie jest utrudnianie? Myślę, że to nie jest utrudnianie, bo przecież gdyby to jechał pojazd wielośladowy, jechał samochód i wyprzedzalibyśmy go, no to musielibyśmy analogicznie powiedzieć, że on nam utrudnia ruch i dlatego go wyprzedzamy. No nie, on po prostu jedzie wolniej i to wszystko, więc tutaj ci rowerzyści, no owszem, nie zawsze powinni to robić, powinni też myśleć o swoim bezpieczeństwie, a jazda obok siebie powoduje zwiększenie tego obszaru, który jest im potrzebny do ruchu bezpiecznego, a tym samym zmniejszenie obszaru, który jest niezbędny kierowcy samochodu do bezpiecznego ruchu, a tym samym no, to zagrożenie może się pojawiać. Ale tutaj zdrowy rozsądek jest niezbędny. Drugą rzeczą, którą zauważam ją i ona niestety już moje emocje podnosi, jest to jazda w słuchawkach. Słuchanie muzyki w odcięciu zupełnie od świata przez rowerzystę. To jest rzecz niebezpieczna. Kiedy widzę rowerzystę przed sobą, który ma słuchawki, no to, jak to się mówi, modlę się, żeby to były takie słuchawki, które jednocześnie do ucha

0: puszczają dźwięk z zewnątrz, bo teraz nowoczesne słuchawki takie są, które też takie funkcje spełniają, no ale nie wiem tego. Zatem tą odległość od tego rowerzysty muszę mieć dużo, dużo bezpieczniejszą. Oczywiście ta jazda taka jakby niezgodna z przepisami wprost, czyli pozwalanie sobie na dojeżdżanie na przykład do skrzyżowania, gdzie jest sygnał czerwony, wtedy wskoczenie szybko na chodniczek i gdzieś tam boczkiem i przeskoczenie tego skrzyżowania, załóżmy, na zielonym świetle po przejeździe, po chodniku, a nie po chodniku, w kontekście myślę tu o przejściu dla pieszych, czyli tej części dla pieszych, bo tam akurat jest zielone i tak dalej. No i jest sporo tych takich grzechów rowerzystów, które widzimy, ale ja myślę, że musimy my jako kierowcy troszeczkę patrzeć na tych rowerzystów w innej kategorii, zbliżonej do patrzenia na autobusy, na komunikację masową. Może to zabrzmi dla Państwa zaskakująco, ale może otworzy pewien sposób myślenia, czego bardzo bym chciał, bo zawsze uważałem, że powinniśmy dbać o to, żeby pojazdy, które przewożą pasażerów zbiorowo, czyli autobusy, tramwaje i tak dalej, miały jak najlepszy komfort jazdy, jak najczęściej należy je wpuszczać, wypuszczać i tak dalej, bo im więcej osób jedzie autobusem komunikacji miejskiej, tym mniej samochodów jest na drogach, bo ci ludzie jadą autobusem, a nie własnym samochodem. I podobnie jest z rowerzystami. Jeżeli jest osoba, która woli przesiąść się na rower niż jechać samochodem, to i powinniśmy się z tego cieszyć, bo to jest mniej miejsca zajętego na drodze. Dla nas wtedy więcej miejsca dostępnego, więc myślę, że tą filozofią, gdybyśmy spróbowali patrzeć na rowerzystów, byłoby nam troszkę łatwiej.
1: Sezon rowerowy rozpoczyna się. Część osób już od kilkunastu dni, kilku tygodni jeździ na rowerze. Część sięgnie po rower dopiero teraz, bo zrobiło się ciepło. Warto zadbać o stan techniczny takiego roweru i obowiązkowe wyposażenie.
0: Ależ oczywiście, że tak, jak każdy pojazd, jest to urządzenie, które się wyeksploatowuje, które się może uszkodzić, może mieć usterkę, awarię. W samochodzie usterki kończą się różnie, stosunkowo bezpiecznie, chyba że jest to usterka opony przy dużej prędkości i sobie gdzieś tam nie poradzimy i tak dalej. No ale w przypadku roweru usterka tak zwanego zawieszenia może skończyć się wybitymi zębami. No niestety rowerzysta jako ten tak zwany niechroniony uczestnik ruchu, no jego upadek na rowerze nawet przy niedużej prędkości może naprawdę skończyć się tragicznie, może się skończyć śmiercią, no mówmy sobie otwarcie o tych rzeczach, więc trzeba dbać o stan techniczny tego roweru, hamulce też muszą być sprawne. Dzisiaj to prawda, te rowery to już nie są takie jak te, które my pamiętamy z czasów młodości.
1: Takie hamulce do tyłu tak, się, jak się naciskało do tyłu, to bęberek w igrach hamował, tak.
0: Tak, i miał te klocki hamulcowe, gumowe, takie i ta linka czasami tam dobrze, jak nie wyskoczyła z klamki, bo się mogło tak zdarzyć, to się mogła urwać. Dzisiaj te rowery, jak spojrzymy, to są naprawdę nowoczesne urządzenia, hamulce tarczowe, hamulce hydrauliczne w rowerach. Niesamowite historie w ogóle. Rower potrafi kosztować tyle, co mały samochód nowy z salonu. Więc to są urządzenia, które też wymagają jednak serwisu, no nie tylko po to, żeby nam długo służyły, ale żeby można było się na nich bezpiecznie poruszać, na pewno.
1: I też warto zwrócić uwagę na serwis kierującego rowerem. Opowiem o takiej historii, którą kiedyś zaobserwowałem. W Warszawie, Alei Jerozolimskiej, jedna z centralnych ulic miasta, na rowerze miejskim jechała pani, jechała po ulicy, czyli jak najbardziej prawidłowo, bo tam nie było ścieżek na chodnikach, ale niestety ta pani jechała po pierwsze bardzo wolno, Po drugie, miała problem z masą tego roweru rozpoczynającego.

0: pędzeniem go i rzucała tak bardzo na boki. No, z obserwacji wynikało tego, jak ja też próbuję, prawda, na początku sezonu, że po prostu ten rower jest za ciężki. I że w takiej sytuacji może lepiej nie wyruszać do centrum miasta lub na ruchliwą drogę, tylko poćwiczyć gdzieś na mało uczęszczanej ścieżce rowerowej, placu i dopiero, bo wydaje mi się, że dla kierowcy, który ma przed sobą rowerzystę, ważne, żeby jego jazda była przewidywalna, płynna, nie, nawet jeśli ona jest wolna, to niech ona będzie płynna, bez nagłych zatrzymań, czy też ruszeń, czy też no, niewiadomych wychyleń, czy jak wychyli się w lewo, to padnie ten rowerzysta na drogę, czy nie? Co o tym myślisz?
1: No, masz absolutną rację. No, jakby seniorzy, czy osoby, które rzadko jeżdżą na rowerze, czy osoby już zmęczone, one, już nie wspominam tu oczywiście o osobach po alkoholu, bo to absolutnie nie jest temat.
0: To zakładamy, że mówimy tu o trzeźwych.
1: Zamówimy tu o trzeźwych, tak, o ludziach tylko, którzy troszeczkę przecenili swoje umiejętności, swoje możliwości, może bardziej możliwości niż umiejętności. Oczywiście oni stwarzają zagrożenie dla siebie i dla innych, dla nas też. Ja mówiąc szczerze, bardzo nie lubię tego pojęcia, chociaż go używamy powszechnie, niechronieni uczestnicy ruchu, bo to tylko pozornie to oni są najbardziej, no, są najbardziej zagrożeni, ale nie są jedynymi zagrożonymi w tym naszym współuczestnictwie w ruchu drogowym, dlatego że my wszyscy, my jako kierowcy, no, też zdajemy sobie sprawę z zagrożeń i nikt zdrowy, niepatologiczny, że tak powiem, nie chce skrzywdzić tego niechronionego uczestnika ruchu, mówimy tu o rowerzystach, więc tej osoby na rowerze i jej zachowanie, które będzie no, takie, jakie tutaj boję się uprzejmie wskazać, takie niepewnej jazdy, ono może spowodować, że kierowca wykona jakiś ruch po to tylko, żeby jakby zapewnić bezpieczeństwo, jakiś manewr obronny, a to z kolei może spowodować konsekwencje uderzenia na przykład w inny pojazd, tak? Albo gdzieś w bandę, gdzieś w bok. Nie, więc oczywiście, jeżeli jak w każdym innym pojeździe, jeżeli sobie nie dajemy rady, przeceniamy swoje możliwości, no to no niestety trzeba odpuścić, bo to jest po prostu niebezpieczne, nie tylko dla samego rowerzysty, bo to jest też tak, ja słyszę czasami takie głosy, no dobra, no tam słabo mi idzie, no ale to przecież w razie czego to tylko mi się coś stanie. Ja słyszałem coś takiego ostatnio od młodego, nawet nie wiekiem, tylko stażem za kierownicą motocyklisty, który słabo jeździ. Ja mówię, no to, ale to w razie czego to i tak ja szlifa złapię, nikomu się nic nie stanie. No nieprawda. Nieprawda, bo ten kierowca, który nagle będzie w tej sytuacji, będzie musiał uciekać, będzie musiał reagować. Przecież nie, nikt nawet w taki sposób nieświadomy, czyli odruchowo będzie reagował. Każdy będzie miał ten odruch obronny i będzie uciekał, żeby nie najechać powiedzmy kogoś, kto się przewróci na tym rowerze, motocyklu i tak dalej, czy hulajnodze. Więc to naprawdę trzeba dużo odpowiedzialności. W ruchu drogowym niezbędna jest odpowiedzialność, po prostu.
0: Rozmawiamy o majówkowych wyjazdach, na rowerach, o hulajnogach, to teraz posłuchamy piosenki, a później wrócimy do tematu rowerów, ale z punktu widzenia kierowców. No i przypominam, jeśli ktoś chciałby o coś zapytać naszego eksperta, który jest też wykładowcą prawa o ruchu drogowym na wyższych uczelniach, nasz telefon jest czynny 22 645 22 66.

0: inna dla innych uczestników ruchu. No a teraz zwrócimy się do kierowców samochodów przeróżnych, od najmniejszych osobowych po duże. Prosimy o zachowanie odstępu w czasie wyprzedzania rowerzystów.
1: A i poruszasz, jak rozumiem, pewien przepis ustawy Prawo o ruchu drogowym, który ja osobiście uważam za jeden z jakby to powiedzieć, dobrze, powiem wprost, uczciwie, jeden z najgłupszych przepisów Prawa o ruchu drogowym, jakie w ogóle posiadamy. Czyli mowa tutaj o obowiązku zachowania odległości bezpiecznej podczas wyprzedzania rowerzysty, bezpiecznej i nie mniejszej niż metr. Już spieszę z uzasadnieniem, dlaczego uważam to za przepis głupi. Ano z prostego powodu, jeżeli weźmiemy linijkę i zmierzymy rowerzystę od ziemi do czubka jego głowy, to jestem absolutnie przekonany, że ta długość będzie znacznie większa niż metr. Więc jeżeli sobie wyobrazimy, że ten rowerzysta jadący przed nami przewraca się na lewą stronę, to z całą pewnością on zajmie więcej niż metr. A tym samym, no, jakkolwiek to nie zabrzmi drastycznie, po prostu przejedziemy mu po głowie.
0: Tak, możemy to policzyć. Wyobraźmy sobie, że rowerzysta jedzie w odległości około 30 cm od krawędzi jezdni. 20 to jest bardzo mało, prawda? Tam można studzienki wjechać. 30. No i załóżmy, że na rowerze ma 180 cm wysokości, to wychodzi 2,10. Czyli przy 2,5-metrowym pasie, takim węższym, bo miejskim, prawda, no to wychodzi 30 centymetrów od krawędzi pasa, czyli dokładnie tak jak mówisz, lewym kołem samochód osobowy przejedzie po głowie.
1: No więc o to chodzi. Więc pamiętajmy o tym. Ten przepis jest skonstruowany tak, że mamy zachować odległość bezpieczną i nie mniejszą niż metr. Bezpieczną, tu jest podstawowe kryterium, a jeśli uznamy, że bezpieczniej jest 2 metry czy 3 metry, to trzeba to zrobić 2 czy 3 metry. I czasami, kiedy jedzie ktoś ze mną i obserwuje i akurat jest okazja do wyprzedzenia rowerzysty, zdarzało mi się usłyszeć pytanie od mojego pasażera, co ty tak szeroko wyprzedzasz, bo ja, kiedy wyprzedzam rowerzysty, ja przejeżdżam zupełnie na sąsiedni pas ruchu, dlatego że ja nigdy nie wiem, co się z tym rowerzystą wydarzy, czy ja go nie wystraszę, czy on się nie zamyśli. Pamiętajmy zawsze o innych w takim kontekście, że inni też popełniają błędy. Może się przytrafić nieszczęśliwy zbieg okoliczności, może się ten rowerzysta zamyślić, tak jak ja popełniam błędy, każdy z nas popełnia błędy, on się może zamyślić, może mieć gorszy dzień, może mieć jakąś tragiczną sytuację rodzinną, domową, emocjonalną. Wiele rzeczy może się dziać, więc jeżeli możemy defensywnie się zachować, jeżeli możemy prowadzić ten pojazd w sposób bardziej bezpieczny niż to robimy tak na co dzień, to róbmy to jak najbardziej bezpiecznie. Jeśli da się go wyprzedzić w odległości 2 metry, no to zróbmy to 2 metry. Jak da się zrobić to 3 metry, to proszę bardzo, zróbmy to 3 metry. Satysfakcja z tego, że zrobiliśmy to bezpiecznie, naprawdę jest czymś, z czym możemy się cieszyć.
0: Posłuchajmy teraz, z jakim pytaniem do nas dzwoni pan Andrzej. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Pan co, ja mam takie pytanie, bo też się kiedyś chciał dozwolić w innych tych rowerzystach, tematach. Chodzi na przykład o to, że teraz rowerzysta, tak, ci wiadomo, dawni, tradycyjni jeździli normalnie tego, a teraz mamy rowery elektryczne, co niektóre pędzą nawet do 70 na godzinę, można powiedzieć, i oni się znajdują na ścieżce, można powiedzieć, rowerowej, przejeżdżają no wiadomo, przez ulicę, to kierowca musi zatrzymać się, ustąpić mu pierwszeństwo, ale z takim pętem przejeżdża, że no, to jest coś niesamowitego. I dla mnie powinny być tam te służby miejskie, na przykład miasto Wodzisław, co zauważyłem, ustawił przed przejściami, mówię o drogach takich głównych, to duży ruch jest w ogóle. Znaczy dobrze, rowerzysta ma się zatrzymać. Wiadomo,

0: kierowca widzi, że się zatrzymał, ustępuje mu pierwszeństwa przejazdu i no wiadomo, wszystko jest bezpiecznie. A też były działania z programu takie, że też kierowca, wiadomo, że dużych gabaretów czy coś się rozgląda, rowerzysta pędzi 50 na godzinę czy coś na tym rowerze elektrycznym, w słuchawkach, jak tam mówił tam wasz przedstawiciel, nie słyszy nic w ogóle. Oczy do przodu, bo on się oni się uważają jako panami dróg tych rowerowych, można powiedzieć. I zero bezpieczeństwa. Wiadomo, że jak taki na przykład autobus, pan wspomina tam od kierowca autobusu czy coś, co i nagle ma hamować, pełno pasażerów się przewróci, no bo rowerzysta z impetem wyjechał.
1: Mhm. A czy pan jest kierowcą zawodowym?
0: No ja jeszcze byłem zawodowym kierowcą. Kiedyś 30 lat w pojazdach uprzywilejowanych ciężkich jeździłem.
1: Ciężkich, czyli straż pożarna, tak?
0: Tak, zgadza się, zgadza się.
1: No i właśnie, w którym momencie pan nie widzi... Cieszę się, że pan do nas zadzwonił, bo kierowca takiego pojazdu ma lusterka, prawda? I w którym momencie nie widzi tego rowerzysty z prawej albo z lewej strony? W którym momencie pojazdu?
0: No są takie sytuacje, że ja już jak wjeżdżam w ten zakres, można powiedzieć, już na tej znajduję się w drodze rowerowej, a ten nie patrzy w okularach przyciemnione i jedzie, uderzy w auto w bok, można powiedzieć. No i no bo to jest wiadomo, że na łuku, jak się łuk się pokonuje, zakręca się, będą 90 stopni, to traci się widoczność na przykład. Można powiedzieć, są te martwe punkty tak zwane, nie?
1: I jak się zaczyna już manewr skrętu, to lusterko przesuwa się z pojazdem i już nie pokazuje tego otoczenia głębiej z prawej strony. Tak,
0: no wiadomo, bo trzeba mieć oczy otwarte na wszystko. Ja akurat na tę ścieżkę rowerową z prawej strony, ale już ma z prawej wszystkie do... No, wszystkie trzeba te rzeczy patrzeć. Można powiedzieć, że to musi mówić oczy dookoła głowy w tym momencie są, nie?
1: Panie Andrzeju, to teraz zapytamy naszego eksperta, czy rowerzysta może od tak sobie wjechać bez upewnienia się, czy nie wjeżdża bezpośrednio przed pojazd? Filipie.
2: Oj, to jest duży problem, bo tak naprawdę tu ma pan absolutną rację. Pan tu kilka tematów poruszył bardzo istotnych, zaczynając od tego, że rowery elektryczne jeżdżą z dużo wyższą prędkością niż normalnie rowerzyści i to jest prawda. Często te rowery elektryczne nie spełniają warunków technicznych i tutaj podpowiem państwu, że policja zaczyna się wyposażać już w takie urządzenia, które będą badać moc tych napędów, badają moc tych napędów, ponieważ no, z definicji roweru wynika, że do 25 km na godzinę ten silnik elektryczny w rowerze może pomagać, ale przy przekroczeniu już tej prędkości już silnik elektryczny nie powinien pomagać rowerzyście, a nie jest, tak jak wiemy dobrze. I tu pan ma absolutną rację, że te rowery potrafią jechać dużo, dużo szybciej, no, właśnie wspomagane silnikiem elektrycznym. No. To znowu kłaniamy się policji, no ale pamiętamy, że jest jej mało. To nie jest żal wobec policjantów, tylko no, takie są fakty. Te siły i środków mają no, ograniczoną ilość.
1: Tak, a co z tym przejeżdżającym?
2: Tak, tak, więc musimy o tym sami pamiętać. Pamiętajmy, że
1: przejazdy rowerowe.
2: No. Tak, z rowerzystą nie jest tak jak z pieszym. Niedawna, no już nie jest taka niedawna, bo to od kilku lat mamy nowelizację ustawy Prawo ruchu drogowym, która zmieniła zasady zachowania się wobec pieszych i wiemy, że ustępujemy pierwszeństwa pieszym będącym na przejściu i wchodzącym na to przejście. Natomiast w zakresie ruchu rowerów nie mamy tego rozszerzenia o wchodzącego, właściwie w przypadku rowerów, wjeżdżającego na przejazd rowerowy. Tu niestety rowerzyści chyba zapominają o tym, że rowerzyście należy ustąpić pierwszeństwa, kiedy przejeżdżamy przez przejazd rowerowy i rowerzysta jest na tym przejeździe, ale kiedy on jest wjeżdżającym dopiero na ten przejazd, to nie może, on się nie cieszy wtedy pierwszeństwem żadnym. Kierowca samochodu nie musi ustępować pierwszeństwa rowerzyście wjeżdżającemu na przejazd rowerowy. Z tym, że muszę tu zrobić jedno ważne zastrzeżenie.

0: że nie. Mówimy tu o dojeżdżaniu, zbliżaniu się do przejazdu rowerowego, kiedy jedziemy na wprost, mamy go przed sobą. Ale kiedy skręcamy, to tu sytuacja jest troszeczkę odmienna, ponieważ my skręcając jesteśmy obowiązani ustąpić pierwszeństwa. I tutaj pamiętamy, kiedy na przykład skręcamy w prawo, no to prawe lusterko jest dla nas bardzo istotne, bo prawą stroną może zbliżać się rowerzysta, my zwalniamy, on może jechać trochę szybciej, musimy mu ustąpić, bo to my przecinamy jego tor jazdy. Za chwileczkę będzie chodnik, droga dla rowerów, czy pas ruchu z chodnikiem, czyli taki ciąg pieszo-rowerowy, tu również mamy obowiązek ustąpić rowerzystom. Więc kiedy skręcamy, ustępujemy zawsze i wszystkim. Tak, ja bym tak na skróty to powiedział. Kiedy skręcamy, ustępujemy zawsze i wszystkim, czyli rowerzystom, hulajnogistom, pieszym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kiedy na wprost przed nami jest przejazd rowerowy z przejściem dla pieszych, pieszym ustępujemy wchodzącym i przechodzącym, a rowerzystom będącym na przejeździe. Z tym, że znowu musimy wziąć pod uwagę jeszcze jeden aspekt, artykuł 3 prawa o ruchu drogowym i 4, czyli 3, ten taki najważniejszy przepis mówiący o tym, że mamy jeździć bezpiecznie, mamy nie stwarzać zagrożenia, mamy ograniczać jakieś tam sytuacje niebezpieczne, a 4 artykuł mówi, że jeżeli, że generalnie mamy prawo oczekiwać, że inni się będą stosować do przepisów, ale jeżeli z ich zachowania widać, że się nie stosują, no to na nas spoczywa obowiązek artykułu 3, czyli zadbanie o to bezpieczeństwo. Oczywiście rozmawiamy tu w tej chwili już o sytuacjach, w których będziemy ewentualnie rozmawiać w sądzie, a trochę nie o to chodzi. Byłoby fajnie, żeby do tego sądu nigdy nie doszło, żeby nie doszło do potrzeby wzywania karetki. Ludzie popełniają błędy, my popełniamy błędy, więc patrzmy na siebie, wykazujmy się empatią, rozsądkiem, rozwagą. I czasami lepiej jest przymknąć oko na cudzy błąd, a nawet czasami na cudzą głupotę po prostu, machnąć na to ręką, ale mieć satysfakcję, że nic się nie stało i dojedziemy bezpiecznie na miejsce i komuś krzywdy nie zrobimy, nawet jeśli ta krzywda byłaby spowodowana przez niego samego, przez jego nieroztropność, nierozwagę, czy po prostu głupotę, nonszalancję. To bądźmy mądrzejsi po prostu. Mądry głupiemu ustępuje.
1: Tak, i właśnie też lepiej ustąpić, żeby nie doszło do tego zdarzenia, bo nawet jeśli nie będzie to nasza wina, to może się okazać, że do czasu rozpatrzenia sprawy będzie zatrzymane prawo jazdy, prawda? A w wypadku kierowców zawodowych to brak możliwości pracy wówczas i często też takie dojście do prawdy, do orzeczenia może trwać długo po prostu.
0: Ależ absolutnie poruszyłeś bardzo ważny temat właśnie tej przerwy w posiadaniu prawa do jeżdżenia, bo jeżeli zostaną czasowo oczywiście zatrzymane uprawnienia i co ważne, sprawa potoczy się po naszej myśli, bo to, że my byliśmy na prawie, jeszcze nie oznacza, że będziemy w stanie to udowodnić. Tak? Bo tutaj zakładamy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Nie zawsze tak jest. Czasami sytuacja nie pozwala na udowodnienie swoich racji. Nie chciałbym tutaj kolegów biegłych, tutaj autorytetu podważać biegłych, bo sam jestem biegłym sądowym, ale znamy wszyscy różne historie, tak. w których słyszeliśmy, że sądy podejmowały decyzje takie, a nie inne. I wielu ludzi zostało skrzywdzonych, więc jeżeli przytrafi nam się taka historia, to jest bardzo źle, prawda?
1: Więc, w tę majówkową noc chcemy podać prosty przepis na życie. Panie Andrzeju, dziękujemy za telefon. 3 ważne tematy pan poruszył. Pierwszeństwo rowerzystów, prędkość rowerzystów elektrycznych i pracę kierowców zawodowych, których gabaryty pojazdu powodują taką, a nie inną widoczność, zwłaszcza tych mniejszych pojazdów. Ja myślę, że te martwe punkty to jest temat, do którego wrócimy po godzinie 1, a ta pierwsza już za chwilę.

rowerzystów jest wielu i to widać też w tym, jak rozwija się nasza dyskusja. Wypełniła ona całą pierwszą godzinę, a też rower z tych wszystkich pojazdów, które mamy tutaj współcześnie, jest chyba tym najstarszym, najbardziej tradycyjnym, ale też w wielu miejscach, gdzie nie można dojechać, najbardziej potrzebnym, prawda? Tam, gdzie panuje wykluczenie komunikacyjne, to właśnie rower może być takim pierwszym etapem podróży, jazdy, tym środkiem transportu niezbędnym. Jedynka w drodze. Dzisiaj o bezpieczeństwie ruchu pieszych, rowerzystów, kierujących pojazdami. Naszym ekspertem jest Filip Grega, a do rozmowy wracamy po godzinie pierwszej.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, według legend, odbywały się tam sabaty czarownic, a potem przybył król Bolesław Chrobry. 1000 lat później miejsce to ukochał Stefan Żeromski. A co dziś oferują Góry Świętokrzyskie? Jedyne takie miejsce, czyli Święty Krzyż, niezwykły klasztor, Gołoboże, Puszcza Jodłowa, wieża widokowa i trasy turystyczne. Do tego szklany dom, średniowieczne dymarki i

0: lot z czarownicą na wirtualnej miotle. Czekam na Państwa już dziś od 9 na Łysej Górze. Sława Bieńczycka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Jest pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Przed długimi opóźnieniami w dostawach amerykańskiej broni, między innymi Polskę, ostrzega Waszyngton. Według Financial Times jako powód podano, że Stany Zjednoczone starają się uzupełnić zapasy uszczuplone wskutek wojny z Iranem. Odroczone dostawy mogą obejmować uzbrojenie wykorzystywane w Ukrainie. Według 9 osób zaznajomionych ze sprawą, na które powołuje się gazeta, Pentagon poinformował europejskich sojuszników, Wielką Brytanię, Polskę, Litwę i Estonię, że należy spodziewać się poważnych opóźnień w dostawach kilku systemów rakietowych. Wynikają one częściowo z poważnych obaw dotyczących poziomu zapasów USA z powodu konfliktu z Iranem. Trwająca wojna pogłębiła również obawy dotyczące tego, że Stany Zjednoczone dysponują wystarczającymi zapasami broni, by odstraszyć Pekin lub pokonać Chiny w ewentualnym konflikcie o Tajwan. Opóźnienia będą dotyczyć między innymi amunicji do systemów rakietowych HIMARS i NASAMS, które były stosowane w Ukrainie. W Łowiczu po zawaleniu się części kamienicy przy ulicy Zduńskiej przeszukano pustostan, nikogo nie znaleziono. Na miejscu pracowało kilka zastępów Straży Pożarnej, mówi młodszy brygadier Tomasz Lędzion z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu.
3: Nie było czynników zewnętrznych, które by wskazywały, że od tego budynek się zawalił. Mam na myśli tutaj jakiś tam wybuch gazu, czy jakieś inne działania. Prawdopodobnie zły stan techniczny tutaj tego budynku.
2: Z sąsiedniej kamienicy ewakuowano kilka osób, bo nie jest pewne, czy konstrukcja budynku nie została naruszona. Umowa handlowa Unii z Mercosurem tymczasowo stosowana od wczoraj. Zniesione zostają cła na ponad 90% produktów. Porozumienie jest nazywane auta za krowy. Dla przemysłu, zwłaszcza sektora motoryzacyjnego, otwierają się rynki zbytu w Argentynie, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju. Jednak ucierpią rolnicy, głównie producenci wołowiny, którzy obawiają się napływu taniej żywności z Ameryki Łacińskiej. Kiedy unijne kraje zatwierdzały porozumienie, Polska była przeciwko, a ostatnio zapowiedziała skargę do Trybunału Sprawiedliwości.
4: Sektor motoryzacyjny, ale także sektory chemiczny, tekstylny czy maszynowy skorzystają najbardziej. Tworzy się strefa wolnego handlu dla ponad 720 milionów ludzi, mówiła szefowa komisji Ursula von der Leyen i przekonywała do korzyści płynących z umowy. Otwiera niezliczone możliwości i daje naszym małym i średnim firmom dostęp do rynków, umożliwia rozwój, o jakim wcześniej mogły tylko marzyć. Ale zastrzeżenia do umowy mają rolnicy, zwłaszcza producenci wołowiny, obawiają się napływu taniej żywności z krajów Mercosuru. Tak mówił mi wiceprzewodniczący Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny Jacek Zarzecki.
5: Rolnictwo jest składzione na stole ofiarnym w interesie innych sektorów gospodarki. Trzymujemy oddech.
4: Umowy z Mercosurem obawiają się też producenci drobiu czy cukru. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Andrzej Poczobut, uwolniony 4 dni temu przez reżim Łukaszenki, opublikował pierwszy od lat wpis na platformie X, zamieścił swoje zdjęcie prawdopodobnie ze szpitala i opatrzył tagiem nowe profilowe. Poczobut przechodzi obecnie w Warszawie badania lekarskie. Opozycjonista i dziennikarz za swoją działalność oraz krytykę reżimu Aleksandra Łukaszenki był wielokrotnie zatrzymywany i aresztowany. Po aresztowaniu w 2021 roku władze Białorusi zarzuciły mu podżeganie do nienawiści i rehabilitację nazizmu oraz wzywanie do działań na szkodę Białorusi. W procesie, który rozpoczął się w styczniu 2023 roku, w lutym został skazany przez sąd w Grodnie na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze.
1: To są aktualności jedynki.
2: Jest hymn kampanii Polska na tak. Wspólnej inicjatywy Telewizji Polskiej i Polskiego Radia Teledysk miał premierę w programie informacyjnym 19.30 w TVP. Akcja pokazuje współczesną Polskę przez pryzmat lokalnych społeczności i ich różnorodności, a najnowsza produkcja powstała w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Dyrektor telewizyjnej agencji informacyjnej Grzegorz Sajur mówił w TVP Info, że akcja Polska na tak zaczęła się od jednego programu telewizyjnego, a teraz opiera się na trzech filarach.
6: Odwiedzamy co miesiąc jakieś miasto, pokazujemy aktywność mieszkańców i odsłaniamy mural. To taka pamiątka, którą pozostawiamy w tym mieście. Drugim filarem to są szkoły. Odwiedzamy młodych ludzi, pokazujemy co oni fantastycznego robią, jak oni widzą Polskę, Polskę na tak.

0: Ostatnim filarem są koncerty urządzone w salach gimnastycznych szkół w odwiedzanych miastach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Drugi dzień majówki słonecznej, jedynie na południowym wschodzie więcej chmur, ale nigdzie nie będzie padać. Temperatura maksymalna od około 16 stopni na obszarach podgórskich Karpat i w rejonie Helu do 23 w centrum i 27 na zachodzie. Wiatr słaby, ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hektopaskali i będzie spadać. Morska prognoza pogody na Bałtyk południowy i południowo-wschodni ważna do 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Wyż z centrum 1026 hektopaskali z nadśrodkowej Europy utrzymuje się. Ostrzeżenie o wietrze nie ma. Bałtyk południowy, wiatr południowo-zachodni i do południowego 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2, temperatura powietrza około 9 stopni Celsjusza, widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zachodni i do południowo-zachodniego 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3, temperatura powietrza około 8 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr południowo-zachodni do południowego 2 do 3, wzrastający na 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków zachodnich 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr południowo-zachodni do południowego 3 do 5 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-zachodni 4 do 5, na północy w porywach 6 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: W majówkę tradycyjnie czeka nas wielkie piłkarskie święto.
3: Finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym w Warszawie.
2: Górnik Zabrze spotka się z Rakowem Częstochowa.
3: Jak mówi trener Górnika Michał Gaszparik, kibice potrafią zrobić wiele, by zobaczyć to spotkanie.
4: Przychodził do mnie jeden pan i mi powiedział, że on miał mieć 2 maja wesele, ale że zmienił, bo on wierzy, że my będziemy we finale.
2: Oskar Repka, pomocnik Rakowa, wierzy jednak, że Puchar pojedzie do Częstochowy.
5: To jest marzenie na pewno zagrać na narodowym i wygrać tam finał. A czy wygramy? No oczywiście, że tak.
3: Finał Pucharu Polski w programie Pierwszym Polskiego Radia.
2: Transmisja już dziś od 16:00.
3: Filip Jastrzębski
2: i Tomasz Kowalczyk.
3: Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio.

jedynka w drodze. Bez przeszkód można już przejechać drogą S19 z Lublina w kierunku Rzeszowa. Tam zlikwidowano skutki kolizji. Powstały natomiast dwa inne utrudnienia. Choć drogi nie są zamknięte, zablokowane są wyłącznie pasy. Zablokowany jest prawy pas w kierunku od Łodzi do Katowic w pobliżu węzła Łódź Południe oraz na drodze S5E. Zablokowany jest prawy pas w kierunku, no właśnie, nie ma w komunikacie w którym to kierunku, ale na drodze S5 między węzłem Konarzewo a węzłem Stęszew zablokowany jest prawy pas. Tam prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Ta noc sprzyja kierującym, do jazdy są dobre warunki, niebo jest prawie bezchmurne, nie występują opady, jedynie na Kujach.

0: sprawach mogą pojawić się lokalne zamglenia. A dzisiaj rozmawiamy o pojazdach małych i dużych, o tym, jak małe się powinny zachować do dużych i duże do małych. Przez całą godzinę rozmawialiśmy o rowerzystach, a nasz słuchacz, pan Andrzej, zadzwonił i w jego wypowiedzi były poruszone trzy problemy. Prędkość jazdy rowerzystów elektrycznych, także przejeżdżanie przez przejazdy dla rowerzystów oraz widzialność, widoczność rowerzystów w lusterkach pojazdów ciężarowych i autobusów. No to może teraz uświadommy jeszcze raz rowerzystom, że powinni też zachowywać ostrożność i nie egzekwować na siłę swoich praw wobec ciężarówek i autobusów. A o odpowiedź proszę naszego dzisiejszego eksperta, edukatora w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego, instruktora nauki i techniki jazdy Filipa Gregę.
1: No tak, bardzo cenną rzecz. Kto jestem? Ale słyszę się?
0: Bardzo słabo słychać. Ja powiem, że Filip na co dzień pracuje w Szczecinie. Prowadzi między innymi stronę Prawko Plus, gdzie... Halo, halo.
1: Jestem.
0: O, i teraz jest dobrze, słyszymy się. Świetnie. No właśnie, to tak, rowerzysta, a pojazd ciężarowy, autobus. O czym powinien pamiętać rowerzysta, a tak mówiąc krótko, jak nie wjechać w martwe strefy?
1: No
0: już sama nazwa mówi, że to nie jest dobrze.
1: No nie jest dobrze. Faktycznie ta nazwa nomen omen nie jest chyba taka budująca.
0: Na pojazdach, które wyjeżdżają do Francji, są takie nalepki Angles Mortes.
1: Tak.
0: I one mają podpowiadać, ale to nie wszystkie ciężarówki jeżdżą do Francji.
1: No właśnie. Oczywiście pytanie jeszcze tylko, czy ten rowerzysta, który gdzieś tam w okolicy takiej ciężarówki się znajdzie, spojrzy na tą akurat naklejkę i przyjdzie mu do głowy pomyśleć o tym, co ona oznacza i dla kogo ona jest skierowana.
0: To my właśnie teraz podpowiadamy, powinniśmy, żeby to zrobił.
1: No o to chodzi. Powinniśmy mieć świadomość tego, że kierowca ciężarówki widzi w zasadzie wtedy nas, kiedy my go widzimy. Jeżeli sobie w ten sposób będziemy, zresztą nie tylko ciężarówki, generalnie kierowcy w samochodach, w pojazdach różnego rodzaju, no taką mają sytuację ograniczonej widoczności, że kiedy my jesteśmy poza tym pojazdem, jesteśmy pieszym, jesteśmy rowerzystą, hulajnogistą, to jakby w sposób zupełnie naturalny musimy pamiętać, że ten kierujący tym pojazdem widzi nas wtedy, kiedy my go widzimy. Czy widzimy go bezpośrednio przez szybę, czy widzimy go w jego lusterkach. Wtedy on nas widzi. Jeśli my go nie widzimy, no to on nas również nie będzie widział. I to jest bardzo ważna rzecz. Takie tak zwane martwe pola w pojeździe. One są bardzo, bardzo duże. Kiedy my jedziemy małym pojazdem, takim właśnie jak rower, jak hulajnoga, kiedy jesteśmy pieszym, to my zajmujemy mało miejsca, mało przestrzeni, wobec czego nas naprawdę często ten kierujący nie widzi. A zdarza się niestety, tutaj pan Andrzej w zeszłej godzinie zwracał uwagę właśnie na moment skrętu, szczególnie dużego pojazdu, bo tutaj zwracał uwagę, że był kierującym dużym pojazdem ciężarowym straży pożarnej. Tam naprawdę widoczność, mimo że te lusterka są duże i jest ich dużo często, bo widzimy te ciężarówki, te tak zwane tiry, już powiem dla laików, chociaż wiemy, my kierowcy, że to nie tir, to nie samochód. Widzimy czasami tak dużo tych lusterek pomontowanych, ale tak naprawdę musimy myśleć o tym, że ten człowiek ma za kierownicą siedzącym, ma dobre chęci, ma naprawdę dobre chęci i chciałby nas widzieć, ale nie zawsze po prostu jest to wykonalne, jest to możliwe. Fizyki nie da się oszukać po prostu. I nie pchajmy się. Im dalej od dużego pojazdu, tym bezpieczniej, tym lepiej dla nas, tym lepiej dla wszystkich po prostu.
0: Jak na przykład rowerzysta jedzie ścieżką rowerową, drogą dla rowerów, tak? DDR. Oh.

0: DDR, takie mam skojarzenie, tak. Z państwem bardzo poukładanym, tam porządek zawsze panował. To jeżeli widzimy, że autobus, ciężarówka skręcają w prawo i mamy przeciąć ich tor ruchu, czyli to jest ta sytuacja, kiedy trzeba ustąpić zawsze pierwszeństwa tym, którzy się poruszają, to może się nie pchajmy, nie przyspieszajmy. Niech ten pojazd wykona manewr swój, który dla niego może być trudniejszy niż dla nas. Poczekajmy, nic się nie stanie, zaoszczędzone sekundy.
1: Ależ oczywiście powiedziałeś bardzo ważną rzecz, na którą mało kto zwraca uwagę. Użyłeś bardzo ważnego twierdzenia. Nie przyspieszajmy. Po pierwsze, kiedy ktoś nas wyprzedza, a przepis nie mówi o tym, że to musi być występować na sąsiednim pasie ruchu, wyprzedzanie jako definicja to jest przejeżdżanie obok innego uczestnika ruchu, który porusza się w tym samym kierunku z wyższą prędkością. Więc jeżeli rowerzysta jedzie na drodze dla rowerów, która jest w obszarze drogi, na której jest też jezdnia, po której jedzie pojazd, no załóżmy ten, o którym mówimy, tak? Ta ciężarówka, ten autobus, i on wyprzedza rowerzystę, no bo zwykle jedzie szybciej. Rowerzyście nie wolno zwiększać prędkości, to jest jakby przepis. Ale teraz druga sprawa. Pamiętajmy, że ten, który przygotowuje się do tego manewru skrętu, ten kierowca tego autobusu, tej ciężarówki, tej osobówki, czy nawet rowerzysty, bo przecież to też może być drugi rowerzysta, on ocenia naszą prędkość, on widzi sytuację, on ocenia tą sytuację i podejmuje decyzję, czy on zdąży przed nami przejechać, czy nie zdąży przed nami przejechać w sposób nie wpływający na prędkość poruszania się tego rowerzysty. Ja przypominam, że i starym kierowcom chyba tego nie trzeba przypominać, ale wielu młodych szczególnie trzeba. Pierwszeństwo, sama nazwa pojęcia pierwszeństwo, ona jest bardzo złudna, ona jest semantycznie zła, dlatego że pierwszeństwo nie określa pierwszeństwa w sensie liczebnikowym, w sensie kolejności. Pierwszeństwo w ogóle nie ustala kolejności. Zasady pierwszeństwa mówią tylko o sposobie takiego poruszania się, żeby nie wpłynąć na prędkość, na sposób poruszania się tego uczestnika ruchu, któremu mamy ustąpić pierwszeństwa, a nie mówi w ogóle o kolejności. Więc jeżeli ten kierujący chciałby skręcić i widzi, że na tej drodze dla rowerów, na tym DDR-ze, o którym mówiłeś, jedzie rowerzysta i jedzie z taką prędkością, że on spokojnie przed nim może skręcić, przejechać, nie musi się zatrzymywać, to on ma pełne prawo to zrobić. Jeśli tak to oceni i prawidłowo to oceni, że nie wpłynie na prędkość tego rowerzysty, który porusza się po drodze dla rowerów, to ma prawo przed nim przejechać. Takie jest prawo. Tylko jeśli się wydarzy to, co byłeś uprzejmy powiedzieć, jeżeli przyspieszy ten rowerzysta, albo chce jeszcze przeskoczyć przed tą ciężarówką, to może dojść do tragedii i sytuacja będzie naprawdę podbramkowa i zupełnie niepotrzebna.
0: Tak, nie warto, a tak w przybliżeniu, jeśli można odczytać to z tych ciężarówek, które jeżdżą do Francji, z punktów umieszczenia tych nalepek martwe pole, warto się temu przyjrzeć i to jest tak mniej więcej na odcinku od początku, od przodu krawędzi przedniej ciężarówki, gdzieś do połowy baku, do tylnego koła, to lusterko może tego nie obejmować, jeśli chodzi o prawy bok ciężarówki, podobnie w autobusie. Warto o tym pamiętać i warto tam, no nie wiem, nie zostać na przykład gdzieś na światłach, akurat w tym miejscu, gdzie występują te martwe pola.
1: Tak, no. Tak, ja bym nie szedł, przepraszam cię uprzejmie, tak. Nie szedłbym w omawianie takie wizualne, odkąd, dokąd, czy do baku, bo to nie każdy ma taką wyobraźnię, ale wystarczy spojrzeć na ten pojazd. Widzisz kierowcę, czy to przez szybę, czy przez jego lusterko, widzisz go w lusterko, widzisz uśmiechniętego albo i nieuśmiechniętego człowieka, to on cię widzi, ale jeśli go nie widzisz, to wiedz, że on ciebie nie widzi i choćby naprawdę chciał, to po prostu nie jest w stanie zareagować. Więc albo taką zajmij pozycję na drodze, żeby mu się pokazać, albo odpuść, niech on pojedzie, on nie ma wcale lekko taki duży pojazd prowadzić.
0: Tak, to wypróbuję to.

0: z tym lusterkiem, bo po prostu przypomina mi się pewne zdarzenie z Lublina, kiedy to autobus skręcał w prawo w jakąś ulicę.
1: Tak.
0: Prowadziła go pani, no i rowerzysta uderzył w ten autobus między drugimi drzwiami a tylnym kołem. No rozumiem, że pani się upewniła, oceniła odległość rowerzysty, że jest daleko, a on, widząc skręcający autobus, nie przyhamował. Nie warto.
1: No więc właśnie, i teraz powstaje pytanie znowu prawne, bo jakby pomijając to, czy tam się komuś coś stało, czy mam nadzieję nie, no to za chwilę te osoby spotkają się na sali sądowej i sąd będzie oceniał. Pamiętajmy, że rowerzysta jest uczestnikiem ruchu drogowego dokładnie takim samym jak każdy inny kierujący i ma te same przepisy prawa o ruchu drogowym i artykuł 4 i artykuł 3, o którym mówiliśmy. To również są rzeczy, o których rowerzysta ma myśleć. To, że on nie ma osobnego uprawnienia w postaci prawa jazdy, nie wymaga się od niego, nie zwalnia go z odpowiedzialności i znajomości przepisów. Jeżeli chcesz wsiąść na rower, chcesz być uczestnikiem ruchu drogowego, masz obowiązek przepisy znać i stosować. Tylko nikt ci tego nie sprawdzi. Sprawdzi ci wtedy życie. Ci sprawdzi, kiedy będziesz musiał się zastosować do pewnych zachowań. Tu ewidentnie, jeżeli ktoś wjeżdża w bok innego pojazdu, który skręca, to nie jest zaskoczenie. Ten autobus, ja pamiętam tą sytuację, ja pamiętam nagranie, jeżeli mówimy o tym samym zdarzeniu, to pamiętam nagranie, tam do tego nie miało prawa dojść. Ten rowerzysta doskonale widział, myślę, że o tym mówimy, widział tę sytuację, widział, że ten autobus skręca. Powinien był hamować, powinien był reagować, a nie władować się prosto w bok tego pojazdu. Pamiętajmy, każdy popełnia błędy, pamiętajmy, że my odpowiadamy za siebie i że nie mamy wpływu na innych uczestników ruchu po prostu. Nikt o nas, o nasze bezpieczeństwo nie zadba tak dobrze jak my sami.
0: A tej nocy w majówkę chcemy Państwu mówić o rzeczach, które może spowodują w przyszłości, że Państwo będą mieli pogodne i miłe życie. Też tak chcemy, żeby tak było. Teraz posłuchamy piosenki, a potem jeszcze temat też poruszony przez pana Andrzeja, prędkość rowerzystów, a zwłaszcza prędkość rowerzystów na prąd.

0: Ka-ching.
1: Jedynka w drodze w majówkę o tematach, które mają zapewnić spokój i szczęście, jeśli się państwo do nich zastosują. No i wracamy jeszcze raz do telefonu pana Andrzeja, doświadczonego kierowcy zawodowego, który prowadził wóz straży pożarnej. Rowerzyści elektryczni poruszający się na rowerach elektrycznych i osiągane przez nich prędkości. No tutaj też będę miał swoją historię. Taka ulica w jednej z dzielnic Warszawy, gdzie nie ma bloków, w zawodzie, prawda? Jechałem sobie swoim klasycznym samochodem. Najpierw wyprzedziło mnie Porsche. No to pomyślałem sobie, nie no, to mogę się zgodzić, prawda, że Porsche. A później mnie wyprzedził mnie rowerzysta. No to było już trochę stresujące. No właśnie. Prędkość rowerzystów elektrycznych. Jaka powinna być? Czy w ogóle jest zapisane, ile można jechać rowerem? No bo jak oglądamy wyścig Tour de France, Tour de Pologne, którego jedynka jest patronem, to tam rowerzyści osiągają prędkości 80-100 km. No teoretycznie na rowerze taką prędkość też można osiągnąć tym takim mechanicznym. Ale czy można?
2: No więc przepis tutaj jakby nie definiuje osobnej prędkości dla roweru w ogóle. Jedyna rzecz, o którą wspominaliśmy w poprzedniej godzinie, to jest to wsparcie elektryczne, tak? I tutaj przy 25 km na godzinę, kiedy rower jedzie już więcej niż te 25 km na godzinę, to wsparcie elektryczne powinno się wyłączyć w zasadzie. Nie powinno pomagać rowerzyście, ale to, jak on będzie pedałował, jak bardzo się będzie starał, jak będą te umiejętności jego przekładały na prędkość, no to już od niego zależy. Pamiętajmy, że to, o czym już dzisiaj mówiłem, rowerzysta jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego i wszystkie przepisy go dotyczą, więc jak jest prędkość ograniczona znakami drogowymi, czy to znakami B33 mówiącymi o ograniczeniu prędkości, czy znakami wprowadzającymi strefy różnego rodzaju, na przykład strefa zamieszkania, to jak najbardziej jest on obowiązany się do nich stosować. Natomiast no, nie ma ograniczenia jako takiego. No ale tutaj też gość przez telefon mówił, że rowerzysta jechał szybciej z 70. I ja w to wierzę. Widziałem nieraz takie historyjki.
1: Zgadza się, tak.
2: I to jest... I ja na to patrzę z pewnego rodzaju... Nie podziwem, bo to nie jest podziw, bo ciężko jest podziwiać głupotę, bo ja to nazywam wprost głupotą, bo to też nie jest odwaga. Odwaga i głupota to są dwie różne rzeczy. Jechanie z tak dużą prędkością, urządzeniem, które nie ma żadnych walorów ochronnych, jest no, nieprawdopodobnym szaleństwem. Nawet jeśli ten rowerzysta ma kask, to chwała mu, ale to nie wystarczy. To nie te prędkości zupełnie. Tu sobie można naprawdę straszną krzywdę zrobić. Robią tak ludzie, niestety.
1: A jak można oceniać prędkość jazdy na rowerze, skoro ten rower nie ma obowiązku być wyposażonym w licznik prędkości? Nie ma w przepisach, przynajmniej ja nie znam, może się mylę. W przypadku samochodu jest w obowiązkowym wyposażeniu prędkościomierz, prawda? A rower, jak ja mam ocenić, czy ja jadę 15,

0: 15 czy 20 na godzinę?
1: Tak, no warunki techniczne tutaj nie wskazują konieczności zamontowania prędkościomierza. No cóż, jak je ocenić? No jakby możemy wyłącznie zrobić to w perspektywie innych uczestników ruchu. Skoro większość jedzie z prędkością jakąś tam, uśrednijmy ją do 30-40 km na godzinę w mieście, bo kiedy zobaczymy sobie tą średnią prędkość, no to ona taka właśnie jest. No to jeżeli jedziemy szybciej niż reszta, no to wiadomo, że jedziemy no pewnie być może za szybko. Pytanie tylko, czy my w ogóle musimy oceniać tą prędkość? Czy dla nas wartość taka matematyczna, cyfrowa wartość tej prędkości ma znaczenie? Myślę, że nie. Myślę, że my powinniśmy oceniać naszą prędkość w perspektywie tego, co się w ruchu drogowym dzieje. I zresztą tak się dzieje, bo ja myślę, że zwróćmy uwagę, czy kierowca, takim na co dzień kierowca pojazdu wielośladowego, osobówki, dostawczaka i tak dalej. Czy on patrzy na prędkościomierz tak naprawdę, kiedy jedziemy przez miasto? Czy my zaglądamy w mieście? Poza obszarem tak. Poza obszarem faktycznie zaglądamy sobie tam, czy to jest te 90, czy dołożyliśmy troszkę więcej. Już nie mówię tutaj o kagańcu dla kierowców zawodowych, ale jednak tam patrzymy. Ale w mieście, czy ktoś z nas zwraca uwagę na to, jaką mamy prędkość? Myślę, że nie. A jeśli już, robimy to bardzo rzadko. Chociaż właśnie mi przyszedł do głowy pomysł, muszę przebadać to. Trzeba zawiesić kamerę i taką do środka, żeby sprawdzić, czy ja zaglądam w ogóle na prędkościomierz. Ale myślę, że nie. Myślę, że my naszą prędkość dobieramy do sytuacji na drodze. I podobnie z rowerzystami, podobnie z hulajnogistami. Czy powinni to tak robić, ale czy to robią? No i tutaj chyba nasz słuchacz miał rację, no nie dobierają jej do sytuacji na drodze. To jest przecież podstawą bezpieczeństwa.
0: Czyli krótko mówiąc, gdzieś w mieście, gdzie ten ruch jest duży, jest dużo rowerzystów, zdarzają się na tej drodze dla rowerów także piesi, jedziemy wolniej. A jak mamy, jak chociażby często rano, w soboty i niedzielę, pustą drogę rowerową, to tam możemy kondycję sobie ćwiczyć i te 30-40 wyciągnąć, o ile to nie stwarza dla nikogo zagrożenia, prawda?
1: Ależ absolutnie tak. Ja bym tu jeszcze zwrócił uwagę, bo redaktor był uprzejmy zapytać w pierwszej godzinie o te błędy rowerzystów, jakie popełniają. Zdarza się i to widać, że rowerzyści na drodze dla rowerów lub na tym pasie dla rowerów w ciągu pieszo-rowerowego zatrzymują się. To jest, myślę, dość istotny element, bo są tacy, którzy chcą jechać szybciej, mają do tego prawo, jest w porządku. Jeżeli potrzebujemy się zatrzymać, nie wiem, po to, żeby coś obejrzeć, coś poprawić, zadzwonić, coś się napić na stojąco, zjeść kanapkę i tak dalej, i tak dalej, zjedźmy z tej drogi dla rowerów. Ona naprawdę fajnie, że jest, dobrze, że się one rozwijają, no ale nie bądźmy zawali drogą właśnie, mimo że jesteśmy na rowerze i droga dla rowerów jest dla nas, ale ona nie jest po to, żeby stać, ona jest po to, żeby jechać. Zjedźmy sobie na to pobocze, zjedźmy na chodnik, tam stańmy. Naprawdę będzie bezpieczniej, a z drugiej strony, jak się przytrafi nam ten pieszy, który nam wejdzie na ten pas dla rowerów w ciągu pieszo rowerowego, no to też nie o to chodzi, żeby na niego tam trąbić, dzwonić i go tam wyzywać. No mógł się człowiek pomylić, mógł nie dostrzec, mógł nie wiedzieć w ogóle, że tak się dzieje. Różne są bardzo sytuacje. I jeszcze jedna rzecz, która mi też przychodzi do głowy, którą widziałem, bardzo niebezpieczna. Zdarzają się na drogach dla rowerów dzieci, maluchy na rowerkach. Rodzice chcą kształcić do tej jazdy bezpiecznej. Jadą w dobrej wierze po tych drogach dla rowerów. Nie zawsze to jest dobry pomysł, szczególnie kiedy te dzieci dopiero zaczynają tą karierę rowerową. Jeśli jeszcze nie jeżdżą, pewnie jeszcze ten tor jazdy nie jest taki prosty, jeszcze śladem węża trochę. Może lepiej wtedy na tym chodniku, tak będzie bezpieczniej, jednak przepis na to pozwala z głową. Wszystko z głową i z rozsądkiem.
0: I tu ostatnie zagadnienie, które sobie wypisałem, zachowanie odległości od rowerzysty, wyprzedzanie i droga